Jaj! Gdje vam braji? Kajte! Čudan, ojski! Ać! Ni! Sam! Ši! O! Kjaj? Ać! Kamaj! Majgeri gjakzuki! Ać! Ni! Son! Ši! O! Kjaj! Ać! Ni! Jasme. Randori!